0: reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
0: Po reklamie.
3: Największe polskie przeboje w Note Radio. W Note Radio. W Note Radio.

0: każdą sobotę o 20:00 na żywo zagram miks klubowych kąsków wybranych specjalnie dla Was. Note Club. Strzał w dziesiątkę, czyli sobota na piątkę. Zapraszam. Tomański.
1: Note Radio. Dlaczego słuchasz Note Radio?
2: To jest lepsze niż inne.
3: Podarek gra w nasze rytmy.
4: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
5: Bo kocham Dariusza i
3: uwielbiam Note Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
6: Ja słucham radia Note every day.
4: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim pierwsze co? To były klimaty muzyczne.
3: I ten jego.
7: Tą wspaniałą muzykę, jaką wydajecie. Note Radio, baby! Yeah!

0: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Cheap.
1: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko.
1: Oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
4: 5 lat grania. 5 lat dobrej muzyki. I 5 lat ludzi na jednej fali. Noooooch Radio. Dobre dźwięki. Dobra fala.

0: można w końcu usiąść z dźwięczka i fajnego radia posłuchać.
1: Zapraszam, róbcie zupki. Zróbcie zupki, dzwonić do radia, domować pioseneczki, bo jeszcze mam trochę roboty w kuchni, więc przyda mi się fajna muza.
2: Tak jakby poszedł do sklepu i nie musiał dowodów pokazywać, nie?
3: Zimna Coca-Cola zawsze będzie w lodówce. Ewentualnie jakaś woda mineralna.
0: Bo to impreza się rozkręca.
4: Bardzo

0: Note Radio.
1: Magiczne zdanie jest, że Alexa, open Note Radio.
0: Każdy piątek po 19. Zaprasza Darek Faryna.
2: Siemano, cześć, tu Marsal.
3: Z tej strony pan Savian.
4: Siemandero, z tej strony Kaktus.
5: Cześć, to duet Calvin Remy.
6: Z tej strony Sztos.
7: Z tej strony Paweł Nowator.
8: Reprawiamy wszystkich słuchaczy Note Radio.

0: Reklama. Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020 888 0020. Z nami dotrzesz na czas.
1: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
0: Po reklamie.
2: Słuchacie Note Radio.

Poranek w Noc Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Noc Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak jak chcesz. Hello. Noc Radio.

0: Cześć moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Cześć, tu Dziuk.
2: Cześć, tu Karolina Lizer.
3: Hej, tu Chemek Brun.
4: Hej, tutaj Elites.
5: Hi everyone, it's Mark Armanke.
6: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie...
0: Nude Radio.
3: Nude Radio.
7: Nude Radio.
8: Nude Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
3: Największe polskie przeboje w Note Radio. W Note

0: Halo, halo, tu Londyn.
1: Hej, hej, hej.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Mogę już?
3: Nie pamiętam.
4: A jak się bawisz?
0: Raz, dwa, trzy, no.
3: No fajnie.
5: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
7: Node Radio.
4: Ze słonecznego Slau.
8: Wiem się dobrze i do następnego.
9: Node Radio.
10: Tylko z tobą u twojego boku.
5: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

0: Witajcie, nazywam się Rafał Bogoniewski. Zapraszam Was każdy wtorek po godzinie 19 dla miłośników muzyki rockowej i metalowej w audycji Metalheads w Note Radio.
1: Note Radio.

0: Słuchacie Nod Radio.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
4: Największe polskie przeboje w Note Radio. W Note Radio.

0: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
1: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
2: Kogo by tu nam można ciągnąć na dzisiaj piwo?
3: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
1: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
2: No dobra, może być i tak.
4: Z radiem no przede wszystkim.
0: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
2: Już coś innego takiego by było, nastrojowo.
5: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
4: Zapraszamy was wszystkich.
1: Kochani, zapraszamy.
6: To jest 100%.
1: Jesteśmy z wami, dla was.
7: Zapraszam was do słuchania Nude Radio.
2: Nude Radio, tak trzeba powiedzieć.
0: Musi mieć ostatnie słowo.
3: Nie, Kara, oddaję ci głos.

najlepszą house'ową próbę dźwięku Do Not Radio o 8 p.m. Radio.

0: Reklama.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-888-020. Z nami dotrzesz na czas. Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
0: Po reklamie.
2: Najnowsze hity w Node Radio. Najnowsze hity w Node Radio.

0: na antenie Note Radio. Weź udział w zabawie. Zagłosuj na swój ulubiony utwór na www.note.radio. Note Radio. W sobotę po 11:00. Zaprasza Darek Faryna.
1: Najnowsze hity w Note Radio. Note Radio.

0: Cały czas się bawimy.
1: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
2: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Złote gazowane.
1: Nikomu nie odmówimy.
2: Bawimy się.
3: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
4: Każdego coś się znajdzie.
2: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Nude Radio. Tam wszystko jest opisane, całe, prawda?
1: I zawsze z wami. Dziękuję.
4: Ajo, jajo.
5: Nude Radio.

0: Cześć, tu Artur Pochwała.
1: Siema, z tej strony Żurek.
2: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
3: Cześć, z tej strony Kazon.
4: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z zespołu.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć.
3: Po reklamie.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Note Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych.

Hej, tu wasz Kundel! Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców na naszą audycję Poranek dla dzieci w Note Radio. Słyszymy się w każdą niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, pa, pa!

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mój drzwi

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko.
1: Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
2: Printing Chip.
0: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Chip. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingchip.co.uk.
3: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
4: Siemaneczko, z tej strony Tassem Crew.
5: Cześć, tu Zosia.
6: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
7: Z tej strony Kasia Marona.
8: Cześć, tu Kolorofonia.
9: Z tej strony Lika, witam Was serdecznie.
10: Hej, tu Łukasz, Wojciech Kuczkowski, zespół Piąta Rano.
11: Cześć, tu Ksana.
8: Słuchasz Nord Radio.
12: Słuchacie Nord Radio.
13: Nord Radio.
8: Nord Radio.

Cześć, z tej strony Funky M. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Node Radio na audycję Lucid, której możecie słuchać w każdy piątek od godziny 18 czasu brytyjskiego. Audycja, w której swoje umiejętności prezentują najlepsi DJ-e z Polski. Najlepsza klubowa muzyka i ogromna dawka pozytywnych emocji. Gorąco zapraszam, Funky M. Node Radio.

0: Najnowsze hity w Node Radio. Najnowsze hity w Node Radio.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No co, Majo, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Reklama.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-888-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-70-79. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
0: Po reklamie.
3: Najnowsze hity w Node Radio. Najnowsze hity w Node Radio.

Największe polskie przeboje w Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio.

0: Dlaczego słuchasz Nowd Radio?
1: Bo jest lepszy niż inny.
2: Podarek gra w nasze rytmy.
3: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
4: Bo kocham Dariusza i May
5: Agę. Uwielbiam Nowd Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
6: Ja słucham radia Nowd every day.
3: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim pierwsze co, to były klimaty muzyczne.
2: I ten jego.
7: Tą wspaniałą muzykę, jaką wydajecie, Nowd Radio, baby! Yeah!

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
3: Nowość na antenie No Trade Radio.

tej strony Tomek Lubert. Zapraszam wszystkich słuchaczy Note Radio w każdy wtorek o godzinie 11 na moją autorską audycję pod tytułem Lubert z miłości do muzyki. Każdy wtorek, godzina 11, Note Radio. Serdecznie zapraszam.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko.
1: Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
2: Printing Cheap.
0: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
4: No Trash Radio.

0: Cześć, moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Cześć, tu Dziuk.
2: Cześć, tu Karolina Lizer.
3: Hej, tu Chemek Brun.
4: Hej, tutaj Elites.
5: Hi everyone, it's Marta Armanke.
6: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie...
0: Nude Radio.
3: Nude Radio.
7: Nude Radio.
8: Nude Radio.

0: Zapraszam w środę tuż po 11 na audycję Pogaduchy o klasykach w Note Radio.
1: Jagoda i Krzysiek, zapraszamy.
2: Note Radio.

0: Reklama.
1: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020-8888-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
0: Poreklamy.

0: każdą sobotę o 20:00 na żywo zagram miks klubowych kąsków wybranych specjalnie dla Was. Note Club. Strzał w dziesiątkę, czyli sobota na piątkę. Zapraszam. Tomański.
1: Note Radio.
2: Note Radio. Note Radio. Note Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
3: Halo, halo, tu Londyn.
4: Hej, hej, hej.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
3: Mogę już?
6: Nie pamiętam.
7: A jak się bawisz?
3: Raz, dwa, trzy, no.
6: No fajnie.
8: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
9: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
10: Load Radio.
11: Ze słonecznego Slau.
12: Bijmy się dobrze i do następnego.
13: Load Radio.
14: Tylko z tobą u twojego boku.
8: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

0: można w końcu usiąść z dyneczka i fajnego radia posłuchać.
1: Zapraszam, róbcie zupki. Słusznie wszystkie dzwonić do radia, zamawiać pioseneczki, bo jeszcze mam trochę roboty w kuchni, więc przyda mi się fajna muza.
2: Tak jakby poszedł do sklepu i nie musiał dowodów pokazywać, nie?
3: Zimna Coca-Cola zawsze będzie w lodówce. Ewentualnie jakaś woda mineralna.
0: Bo to impreza się rozkręca.

0: Znocz Radio.
1: Magiczne zdanie jest Alexa Open Note Radio.
2: Każdy piątek po 19:00 zaprasza Darek Faryna.
3: Hello. Note Radio. Budzimy tak jak chcesz.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
4: Poranek w Noc Radio.

서로 수놓아진 별 내 우주 왜 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이잖아 예 호주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: Poranek w Noc Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Noc Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak jak chcesz.
1: Hello. Słuchajcie, Noc Radio.

0: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
1: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
2: Kogo by tu nam można ciągnąć na jakieś piwo?
3: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
1: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
2: No dobra, może być tak.
4: Z Radiem Not przede wszystkim.
5: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
2: Coś innego takiego by było, nastrojowo.
6: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
4: Zapraszamy was wszystkich.
1: Kochani, zapraszamy.
7: To jest 100%.
1: Jesteśmy z wami, dla was.
8: Zapraszam was do słuchania Noot Radio.
2: Noot Radio, tak trzeba powiedzieć.
9: Musi mieć ostatnie słowo.
2: Nie, Karol, daję ci głos.

witajcie. Nazywam się Rafał Bogoniewski. Zapraszam Was każdy wtorek po godzinie 19 dla miłośników muzyki rockowej i metalowej w audycji Metalheads w Node Radio.

0: Reklama.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020 888888 020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
0: Po reklamie.
3: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.
4: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla Ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby Ciebie disować.
5: No co, Majo, jedziemy z nim?
4: Jedziemy.
5: To jedziemy.

0: hałasową próbę dźwięku Do Not Radio o 8 p.m.
1: No Radio. Budzimy tak, jak chcesz.

0: Cały czas się bawimy.
1: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
2: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Złote gazowane.
1: Nikomu nie odmówimy.
2: Bawimy się.
3: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
4: Każdego coś się znajdzie.
2: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Nude Radio. Tam wszystko jest opisane, całe, prawda?
1: I zawsze z wami. Dziękuję.
4: Jajo, jajo.
5: Nude Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
0: Po reklamie.

Mariusz na antenie Note Radio. Weź udział w zabawie. Zagłosuj na swój ulubiony utwór na www.note.radio. Note Radio. W sobotę po 11:00. Zaprasza Darek Faryna. Note Radio. Budzimy tak jak chcesz.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
4: Note Radio.

0: Hej, tu wasz Kundel. Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców na naszą audycję Poranek dla dzieci w Note Radio. Słyszymy się w każdą niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Cześć, tu Artur Pochwała.
2: Siema, z tej strony Żurek.
3: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
4: Cześć, z tej strony Kazon.
5: Cześć, tu Krzysztof Sokołowski z zespołu

0: Reklama.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020 888888 020. Z nami dotrzesz na czas. Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
2: Poranek w Note Radio.

Cześć, z tej strony Funky M. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Node Radio na audycję Lucid, której możecie słuchać w każdy piątek od godziny 18 czasu brytyjskiego. Audycja, w której swoje umiejętności prezentują najlepsi DJ-e z Polski. Najlepsza klubowa muzyka i ogromna dawka pozytywnych emocji. Gorąco zapraszam, Funky M. Node Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Daj się poznać! Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć!
3: Note Radio.

0: Następ Crew.
1: Cześć, tu Zosia.
2: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
3: Z tej strony Kasia Marona.
4: Cześć, tu Kolorofonia.
5: Z tej strony Lika, witam was serdecznie.
6: Hej, tu Łukasz, Wojciech Kuczkowski, zespół Piąta Rano.
7: Cześć, tu Ksana.
4: Słuchasz Nord Radio.
1: Słuchacie Nord Radio.
8: Nord Radio.
4: Nord Radio.

Największe rapowe kawałki. Najlepsze hity w stylu R&B. Jak zawsze,

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
0: Po reklamie.

0: Kasia Maronat.
1: Cześć, tu Kolorofonia.
2: Jest Romelika, witam was serdecznie.
3: Hej, tu Łukasz, Wojciech Kuczkowski, zespołu Piąta Rano.
4: Słuchacie Noc Radio.
1: Słuchasz Noc Radio. Noc Radio.
5: Z tej strony Tomek Lubert. Zapraszam wszystkich słuchaczy Note Radio w każdy wtorek o godzinie 11 na moją autorską audycję pod tytułem Lubert z miłości do muzyki. Każdy wtorek, godzina 11, Note Radio. Serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-88-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-70-79. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
3: Słuchacie Note Radio. Note Radio.

0: popołudnie w Note Radio. Note Radio. Note Radio.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Dlaczego słuchasz Nowd Radio?
1: To jest lepsze niż inne.
2: Podarek gra nasze rytmy.
3: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
4: Bo kocham Dariusza i Maya.
5: Uwielbiam Nowd Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
6: Ja słucham radia Nowd every day.
3: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim pierwsze co, to były klimaty muzyczne.
7: I ten jego.
8: I tą wspaniałą muzykę, jaką wydajecie. Nowd Radio, baby! Yeah!
9: Reklama. Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
10: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.

Note Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych. Słuchacie Note Radio.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
1: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
0: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
2: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
3: Note Radio.

0: tej strony pan Savian.
1: Siemandero, z tej strony Kaktus.
2: Cześć, tu duet Calvin Remy.
3: Z tej strony Sztos.
4: Z tej strony Paweł Nowator.
0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Note Radio.

Nowość na antenie No Trade Radio. No Trade Radio. No Trade Radio.

0: każdą sobotę o 20:00 na żywo zagram miks klubowych kąsków wybranych specjalnie dla Was. Note Club. Strzał w dziesiątkę, czyli sobota na piątkę. Zapraszam. Domański.
1: Note Radio.

0: Reklama.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-88-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
0: Po reklamie.

0: Cześć, moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Cześć, tu Dziuk.
2: Cześć, tu Karolina Lizer.
3: Hej, Tomek Brun.
4: Hej, tutaj Elites.
5: Hi everyone, it's Marta Armanke.
6: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie...
0: Node Radio.
3: Node Radio.
7: Node Radio.
8: Node Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie. Reklamy.

0: można w końcu usiąść z Leszka i fajnego radia słuchać.
1: Zapraszam, róbcie zupki. Zróbcie zupki, dzwonić do radia, domawiać piosenki, bo jeszcze mam trochę roboty w kuchni, więc przyda mi się fajna muza.
2: Tak jakby poszedł do sklepu i nie musiał do wodu pokazywać, nie?
3: Zimna Coca-Cola zawsze będzie w lodówce. Ewentualnie jakaś woda mineralna.
0: Bo to impreza się rozkręca.

0: Radiowa domówka w Note Radio.
1: Magiczne zdanie jest, że Alexa, open Note Radio.
0: Każdy piątek po 19:00 zaprasza Darek Faryna.
2: Note Radio. Słuchajcie nas w aplikacjach na urządzenia mobilne Amazon Alexa. Note Radio.
0: Note Radio.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko.
1: Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
2: Printing Cheap.
0: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
4: Po reklamie.

0: Halo, halo, tu Londyn.
1: Hej, hej, hej.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Mogę już?
3: Nie pamiętam.
4: A jak się bawisz?
0: Raz, dwa, trzy, no.
3: No fajnie.
5: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
7: Node Radio.
8: Ze słonecznego Slau.
9: Wiem się dobrze i do następnego.
10: Node Radio.
11: Tylko z tobą u twojego boku.
5: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

0: Knowledge Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Knowledge Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak jak chcesz.
1: Hello. Knowledge Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych.

0: Reklama.
1: Wide Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wide Eagle Cars. Zadzwoń 020 888 020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
0: Po reklamie. Note Radio.

0: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
1: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
2: Kogo by tu nam można ciągnąć na jakieś piwo?
3: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
1: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
2: No dobra, może być i tak.
4: Z radiem no przede wszystkim.
5: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
2: Coś innego takiego by było, nastrojowo.
6: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
7: Zapraszamy was wszystkich.
1: Kochani, zapraszamy.
8: To jest 100%.
1: Jesteśmy z wami, dla was.
9: Zapraszam was do słuchania Note Radio.
2: Note Radio, tak trzeba powiedzieć.
0: Musi mieć ostatnie słowo.
9: Nie, Karol, daję ci głos.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.

witajcie. Nazywam się Rafał Bogoniewski. Zapraszam Was każdy wtorek po godzinie 19 dla miłośników muzyki rockowej i metalowej w audycji Metalheads w Note Radio.

0: Pieniądze z klasą nie ma za co.
1: Popołudnie w Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: Cały czas się bawimy.
1: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
2: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Złote gazowane.
1: Nikomu nie odmówimy.
2: Bawimy się.
3: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
4: Każdego coś się znajdzie.
2: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Neut Radio. Tam wszystko jest opisane, całe, prawda?
1: I zawsze z wami. Dziękuję.
4: Jajo, jajo.
5: Neut Radio.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Słuchajcie, no

0: najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-88-020. Z nami dotrzesz na czas. Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
1: Popołudnie w Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: Cześć, tu Artur Pochwała.
1: Siema, z tej strony Żurek.
2: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
3: Cześć, z tej strony Kazon.
4: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek.

0: nagrania. 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Notch Radio. Gramy dla najlepszych słuchaczy na świecie.
1: Reklama. Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Daj się poznać! Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć! Po reklamie.

0: już na antenie Note Radio. Weź udział w zabawie. Zagłosuj na swój ulubiony utwór na www.note.radio. Note Radio. W sobotę po 11. Zaprasza Darek Faryna.
1: Słuchacie Note Radio.

0: Tassem Crew.
1: Cześć, tu Zosia.
2: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
3: Z tej strony Kasia Marona.
4: Cześć, tu Kolorofonia.
5: Z tej strony Lika, witam was serdecznie.
6: Hej, tu Łukasz, Wojciech Kuczkowski, zespół Piąta Rano.
7: Cześć, tu Ksana.
4: Słuchasz Nod Radio.
1: Słuchacie Nod Radio.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
1: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
0: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
3: Po reklamie. No, Radio.

0: Goat Radio.
1: Mówisz na rok jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

Hej, tu wasz Kundel! Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców na naszą audycję Poranek dla dzieci w Note Radio. Słyszymy się w każdą niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, pa, pa! Note Radio.

0: Reklama.
1: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020-8888-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja?

0: Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
1: Siemaneczko, z tej strony Tassem Crew.
2: Cześć, tu Zosia.
3: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
4: Z tej strony Kasia Marona.
5: Cześć, tu Kolorofonia.
6: Z tej strony Nika, witam was serdecznie.
7: Hej, tu Łukasz, Wojciech Buczkowski, zespół Piąta Rano.
2: Słuchacie Note Radio.
5: Słuchasz Note Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.

0: Cześć, z tej strony Funky M. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Node Radio na audycję Lucid, której możecie słuchać w każdy piątek od godziny 18 czasu brytyjskiego. Audycja, w której swoje umiejętności prezentują najlepsi DJ-e z Polski. Najlepsza klubowa muzyka i ogromna dawka pozytywnych emocji. Gorąco zapraszam, Funky M.
1: Node Radio.

0: Dlaczego słuchasz Node Radio?
1: Bo jest lepszy niż inny.
2: Podarek gra w nasze rytmy.
3: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
4: Bo kocham Dariusza i May
5: Agę. Uwielbiam Node Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
6: Ja słucham radia Node every day.
3: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim pierwsze co. To były klimaty muzyczne.
7: I ten jego.
8: Tą wspaniałą muzykę, jaką wydajecie. Node Radio, baby! Yeah!

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
1: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Cheap.
0: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
2: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
3: Słuchajcie, Note Radio.

0: A z tej strony pan Savian.
1: Siemandero, z tej strony Kaktus.
2: Cześć, to duet Calvin Remy.
3: Z tej strony Sztos.
4: Z tej strony Paweł Nowator.
0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Note Radio.

0: Reklama. Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-888-020. Z nami dotrzesz na czas.
1: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
0: Note Radio.

Note Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych. Słuchacie Note Radio.

0: mam już miejsca.
1: Popołudnie w Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
3: Note Radio.

0: tej strony Tomek Lubert. Zapraszam wszystkich słuchaczy Note Radio w każdy wtorek o godzinie 11 na moją autorską audycję pod tytułem Lubert z miłości do muzyki. Każdy wtorek, godzina 11, Note Radio. Serdecznie zapraszam.
1: Cześć moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Cześć, tu Dziuk.
3: Cześć, tu Karolina Lizer.
4: Hej, tu Tomek Brun.
5: Hej, tutaj Elites.
6: Hi everyone, it's Marta Armanke.
7: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie...
1: Note Radio.
4: Note Radio.
8: Note Radio.
9: Note Radio.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Awaria samochodu? Stłuczka? Battery recovery? Już jedzie! Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Battery recovery.
4: No Trade Radio.

0: Zapraszam w środę tuż po 11 na audycję Pogaduchy o klasykach w Note Radio.
1: Jagoda i Krzysiek, zapraszamy.
2: Nowość na antenie Note Radio. Note

0: Reklama.
1: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020 8888 020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
3: Halo, halo, tu Londyn.
4: Hej, hej, hej.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
3: Mogę już?
6: Nie pamiętam.
7: A jak się bawisz?
3: Raz, dwa, trzy, no.
6: No fajnie.
3: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
8: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
9: Note Radio.
10: Ze słonecznego Slał.
11: Wiem się dobrze i do następnego.
12: Note Radio.
13: Tylko z tobą u twojego boku.
3: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.

0: każdą sobotę o 20:00 na żywo zagram miks klubowych kąsków wybranych specjalnie dla Was. Note Club. Strzał w dziesiątkę, czyli sobota na piątkę. Zapraszam. Tomański.
1: Note Radio. Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
1: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
2: Kogo by tu nam można ciągnąć na jakieś piwo?
3: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
1: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
2: No dobra, może być tak.
4: Z Radiem Not przede wszystkim.
5: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
2: Coś innego takiego by było, nastrojowo.
6: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
7: Zapraszamy was wszystkich.
1: Kochani, zapraszamy.
8: To jest 100%.
1: Jesteśmy z wami, dla was.
9: Zapraszam was do słuchania Not Radio.
2: Not Radio, tak trzeba powiedzieć.
10: Musi mieć ostatnie słowo.
2: Nie, Karol, daję ci głos.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
1: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Chip.
0: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Chip. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingchip.co.uk.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
3: 5 lat grania, 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Noooooch Radio. Dobre dźwięki, dobra fala.

0: Można w końcu usiąść z dyneczka i fajnego radia posłuchać.
1: Zapraszam, róbcie zupki. Zróbcie zupki, dzwonić do radia, domawiać pioseneczki, bo jeszcze mam trochę roboty w kuchni, więc przyda mi się fajna muza.
2: Tak jakby poszedł z sklepu i nie musiał dowodu pokazywać, nie?
3: Zimna Coca-Cola zawsze będzie w lodówce. Ewentualnie jakaś woda mineralna.
0: Bo to impreza się rozkręca.

0: Show.
1: Magiczne zdanie jest, że Alexa Open Note Radio.
2: Każdy piątek po 19:00 zaprasza Darek Faryna.

0: Reklama.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-888-020. Z nami dotrzesz na czas. Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.

0: Najnowsze hity Mood Radio.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: cały czas się bawimy.
1: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
2: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Złote gazowane.
1: Nikomu nie odmówimy.
2: Bawimy się.
3: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
4: Każdego coś się znajdzie.
2: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Nude Radio. Tam wszystko jest opisane, całe, prawda?
1: I zawsze z wami. Dziękuję.
4: Jajo, jajo.
5: Nude Radio.

0: reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Daj się poznać! Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć!
3: Cześć, tu Artur Pochwała.
4: Siema, z tej strony Żurek.
5: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
6: Cześć, z tej strony Kazon.
7: Cześć, tu Krzysztof Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek.
8: Słuchasz
9: Note Radio.
0: Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak, jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak, jak chcesz.
10: Hello.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
4: 5 lat grania, 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Notch Radio. Gramy dla najlepszych słuchaczy na świecie.
5: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
6: Post.
5: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.

0: Sam Crew.
1: Cześć, tu Zosia.
2: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
3: Z tej strony Kasia Marona.
4: Cześć, tu Kolorofonia.
5: Z tej strony Lika, witam was serdecznie.
6: Hej, tu Łukasz, Wojciech Kuczkowski, zespół Piąta Rano.
7: Cześć, tu Ksana.
4: Słuchasz Note Radio.
1: Słuchacie Note Radio.

0: witajcie. Nazywam się Rafał Bogoniewski. Zapraszam Was każdy wtorek o godzinie 19 dla miłośników muzyki rockowej i metalowej w audycji Metalhead w Node Radio.
1: Najlepsze przeboje ostatnich lat w Node Radio.

0: Reklama.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-88-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078 49 89

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
1: Słuchajcie, Naut Radio.

0: Gossip Crew.
1: Cześć, tu Zosia.
2: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
3: Z tej strony Kasia Marona.
0: Cześć, tu Kolorofonia.
4: Z tej strony Lika, witam was serdecznie.
5: Hej, tu Łukasz, Wójciak Buczkowski, zespół Piąta Rano.
1: Słuchacie Note Radio.
0: Słuchasz Note Radio.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
0: Po reklamie.
4: Note Radio.

0: Dlaczego słuchasz Node Radio?
1: To jest lepsze niż inne.
2: Podarek gra nasze rytmy.
3: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
4: Bo kocham Dariusza i May.
5: Uwielbiam Node Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
6: Ja słucham radia Node every day.
3: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim. Pierwsze słowo, to były klimaty muzyczne.
2: I ten jego.
4: I tą wspaniałą muzykę, jaką wydajecie. Node Radio, baby! Yeah!

Rusów na antenie Note Radio. Weź udział w zabawie. Zagłosuj na swój ulubiony utwór na www.note.radio. Note Radio w sobotę po 11:00. Zaprasza Darek Faryna.

me what you want right now. Ooh.

0: can get it.
1: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.
2: Reklama.
3: Wide Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wide Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-88-020. Z nami dotrzesz na czas.
4: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upiększenia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
2: Po reklamie.

0: Z tej strony pan Savian.
1: Siemandero, z tej strony Kaktus.
2: Cześć, to duet Calvin Remy.
3: Z tej strony Sztos.
4: Z tej strony Paweł Nowator.
0: Rozmawiamy wszystkich słuchaczy Note Radio.

Najlepsze przeboje ostatnich lat. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio.

0: one way.
1: Hej, tu wasz Kundel. Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców na naszą audycję Poranek dla dzieci w Note Radio. Słyszymy się w każdą niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
0: Reklama.

0: Powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Cześć moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Cześć, tu Dziuk.
3: Cześć, tu Karolina Lizer.
4: Hej, tu Przemek Brun.
5: Hej, tutaj Elites.
6: Hi everyone, it's Marta Armanke.
7: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie...
1: Node Radio.
4: Node Radio.
8: Node Radio.
9: Node Radio.

0: Cześć, z tej strony Funky M. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Node Radio na audycję Lucid, której możecie słuchać w każdy piątek od godziny 18 czasu brytyjskiego. Audycja, w której swoje umiejętności prezentują najlepsi DJ-e z Polski. Najlepsza klubowa muzyka i ogromna dawka pozytywnych emocji. Gorąco zapraszam, Funky M.
1: Największe polskie przeboje w Node Radio.

0: Halo, halo, tu Londyn.
1: Hej, hej, hej.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Mogę już?
3: Nie pamiętam.
4: A jak się bawisz?
0: Raz, dwa, trzy, no.
3: Fajnie.
5: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
7: Node Radio.
8: Ze słonecznego Slału.
9: Wiem się dobrze i do następnego.
10: Node Radio.
11: Tylko z tobą u twojego boku.
5: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
1: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
0: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
2: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.

Największe rapowe kawałki. Najlepsze hity w stylu R&B. Jak zawsze, z

0: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No co, Maja, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
1: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
2: Kogo by tu nam można ciągnąć na jakieś piwo?
3: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
1: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
2: No dobra, może być i tak.
4: Z radiem Not przede wszystkim.
5: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
2: Coś innego takiego by było, nastrojowo.
6: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
7: Zapraszamy was wszystkich.
1: Kochani, zapraszamy.
8: To jest 100%.
1: Jesteśmy z wami, dla was.
9: Zapraszam was do słuchania Note Radio.
2: Note Radio, tak trzeba powiedzieć.
0: Musi mieć ostatnie słowo.
2: Nie, Karol, daję ci głos.

0: Reklama.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020 888 0020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
0: Note Radio.

Z tej strony Tomek Lubert. Zapraszam wszystkich słuchaczy Note Radio w każdy wtorek o godzinie 11 na moją autorską audycję pod tytułem Lubert z miłości do muzyki. Każdy wtorek, godzina 11, Note Radio. Serdecznie zapraszam.

0: Najnowsze hity w Note Radio.
1: Najnowsze hity w Note Radio. Ask yourself.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
0: Po reklamie.
3: Najnowsze kawałki w Note Radio.

0: cały czas się bawimy.
1: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
2: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Złote gazowane.
1: Nikomu nie odmówiłem.
2: Bawimy się.
3: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
4: Każdego coś się znajdzie.
2: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Nude Radio. Tam wszystko jest opisane, całe, prawda?
1: I zawsze z wami. Dziękuję.
4: Ajo, jajo.
5: Nude Radio.

0: Cześć, tu Artur Pochwała.
1: Siema, z tej strony Żurek.
2: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
3: Cześć, z tej strony Kazon.
4: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
1: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Cheap.
0: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.

0: Zapraszam w środę tuż po 11 na audycję Pogaduchy o klasykach w Note Radio.
1: Jagoda i Krzysiek, zapraszamy.
2: Siemaneczko, z tej strony Tassem Crew.
3: Cześć, tu Zosia.
4: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
5: Z tej strony Kasia Marona.
6: Cześć, tu Kolorofonia.
7: Z tej strony Monika, witam was serdecznie.
8: Hej, tu Łukasz, Wójciak Kuczkowski, zespół Piąta Rano.
9: Cześć, tu Ksana.
6: Słuchasz Note Radio.
10: Słuchacie Note Radio.

Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-888-020. Z nami dotrzesz na czas. Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żadnym.

0: Sęp Crew.
1: Cześć, tu Zosia.
2: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
3: Z tej strony Kasia Marona.
0: Cześć, tu Kolorofonia.
4: Z tej strony Nika, witam was serdecznie.
5: Hej, tu Łukasz, Wojciech Buczkowski, zespół Piąta Rano.
1: Słuchacie Nord Radio.
0: Słuchasz Nord Radio.

0: reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć.
0: Po reklamie.
3: Nowość na antenie Note Radio.

0: dlaczego słuchasz Node Radio?
1: To jest lepsze niż inne.
2: Podarek gra nasze rytmy.
3: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
4: Bo kocham Dariusza i
5: uwielbiam Node Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
6: Ja słucham radia Node every day.
3: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim, pierwsze co, to były klimaty muzyczne.
7: I ten jego.
8: I tą wspaniałą muzykę, jaką wydajecie, Node Radio, baby! Yeah!

0: każdą sobotę o 20:00 na żywo zagram miks klubowych kąsków wybranych specjalnie dla Was. Note Club. Strzał w dziesiątkę, czyli sobota na piątkę. Zapraszam. Tomański.
1: Note Radio.

nagrania. 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Notch Radio. Gramy dla najlepszych słuchaczy na świecie.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
1: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Cheap.
0: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
0: Polecam.

0: wiedzie, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Największe polskie przeboje w Note Radio. W Note Radio. W Note Radio.

0: Marsal, z tej strony pan Savian.
1: Siemandero, z tej strony Kaktus.
2: Cześć, to duet Calvin Remy.
3: Z tej strony Sztos.
4: Z tej strony Paweł Nowator.
0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Note Radio.

0: Można w końcu usiąść z Leszka i fajnego radia posłuchać.
1: Zapraszam, róbcie zupki. Zróbcie zupki dzwonić do radia, domować pioseneczki, bo jeszcze mam trochę roboty w kuchni, więc przyda mi się fajna muza.
2: Tak jakby poszedł sobie w płynie, musiał dowodu pokazywać, nie?
3: Zimna Coca-Cola zawsze będzie w lodówce. Ewentualnie jakaś woda mineralna.
0: Bo to impreza się rozkręca.

0: Radio.
1: Magiczne zdanie jest, że Alexa, open note radio.
0: Każdy piątek po 19:00. Zapraszam, Darek Faryna. Hello. Najlepsze przeboje ostatnich lat w Note Radio. W Note Radio. W Note Radio.